0: Dziękujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Na granicy polsko-białoruskiej ma miejsce kryzys humanitarny. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia.
1: Radio Kapitał.
2: Loch Mocun Radio.
3: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
4: Ha támogatnád a működésünket, adom